0: zdążyć niż jeden prelep dani przed nami. Vama koji ste danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.